Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: Środa, 15 dzień lipca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy o poranku na wiadomości.
2: Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według Centcomu celem było ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w cieśninie Ormuz. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
3: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr.

0: rośnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach. Komentarze na ten temat zebrał Michał Dobrołowicz.
1: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
2: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
1: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
3: To będzie bardzo niespokojny dzień, z burzami, tak ostrzegają synoptycy. A co teraz, jeśli chodzi o temperaturę? Najbardziej rzeźko jest na północnym zachodzie Polski. W Szczecinku ledwie ponad 8 stopni. Najcieplej w Raciborzu, 19,1 stopnia. Proszę bardzo. Co czeka nas w ciągu dnia? No, jak wspominałem, nadciąga front niosący burze i momentami intensywne opady deszczu. Temperatura przekroczy 20 stopni. O ile? No, w zależności od miejsca. Na Podhalu 21-22 stopnie, ale już na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 28. W pozostałej części kraju okolice 23-25 kreski. Ostrzegamy za synoptykami. Możliwe dzisiaj intensywne burze. Pora oficjalnie rozpocząć kolejny piękny dzień, który nazywa się środa, to już 15 dzień lipca. Ja zapraszam na nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.
4: Radio Impuls.

0: Środowy poranek, czas na kartkę z kalendarza, a tam pojawiła się środa, 15 dzień lipca. Czyli co? Środek tygodnia, środek miesiąca. Nieźle to wygląda, choć dopiero początek dnia. To jest również 196 dzień roku. Słońce wstało 27 minut przed godziną 5, zacznie zachodzić 10 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin 17 minut, co daje nam, że jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 29 minut. Pozdrowienia, serdeczności dla dzisiejszych solenizantów. Są to dzisiaj Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana, Bonaventura, także Anna, Daniel, Ignacy, Egon, Atanazy, Włodzimir i Cyriak. Wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi o okazje nietypowe do świętowania, jest dzień bez telefonu komórkowego. Jak żyć? Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Młodzież pewnie się sprawdza na różnego rodzaju obozach i zajęciach wakacyjnych. No to miłego, aktywnego wypoczynku wam życzymy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Uwaga, alert RCB pojawił się o możliwych burzach. Ostrzegamy, na Lubelszczyźnie takie zjawiska mogą się pojawiać, choć w Puławach dość pogodny poranek. Potem rzeczywiście wzrastać będzie zachmurzenie. Wiatr na razie słaby i umiarkowany, z różnych kierunków po południu może być silny i porwisty. No i znów będzie gorąco, dzisiaj 27 stopni.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: To siada wy poranek i muzyka wybrana na lato. Pierwsze połączenie bezprzewodowe wykonano podobno w latach 40. ubiegłego wieku. To inżynierowie ze Stanów zaczęli montować aparaty telefoniczne w samochodach. Wyobrażacie sobie? Ale tak naprawdę dopiero w 1973 roku jeden z producentów wyprodukował pierwszy przenośny telefon komórkowy. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Wyobrażacie sobie życie bez tego urządzenia? No niektórzy absolutnie, bo zastępuje nam wiele czynności, które musieliśmy wykonywać, na przykład jadąc do banku. Takie były kiedyś czasy. A może rzeczywiście zrobić sobie dzisiaj challenge i telefon przynajmniej na kilka bądź kilkanaście godzin schować gdzieś głęboko na dnie szuflady?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nagłówki dzisiaj krzyczą od samego rana. Francuzów zalała frustracja. No cóż, po takim meczu nie dziwię się. Najbardziej chyba sfrustrowany był Kylian Mbappé. Dał temu zresztą wyraz. Zakończył swoją przygodę z reprezentacją Francji trener Didier Deschamps. A już wiemy, że nowym szkoleniowcem trójkolorowych będzie Zinedine Zidane. Czekają nas jeszcze kolejne emocje w dzisiejszym półfinale, ale o tym pewnie jeszcze przyjdzie pora powiedzieć. Ja zapraszam Was na nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
1: Po reklamie.
0: Mamy środę, to 15 dzień lipca. Na zegarach już 7, a przed nami wiadomości.
3: To jest Radio Impuls i czas na wiadomości lokalne. To wydanie zaczynamy od wieści dla kierowców. Magdalena Krawczak, zapraszam. Będą nowe nawierzchnie i nowy most. Wójt gminy Puławy Kamil Lewandowski zapowiada ważne inwestycje drogowe. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetargi na przebudowę dwóch ważnych odcinków dróg położonych w prawobrzeżnej części gminy. Pierwszy to fragment drogi wojewódzkiej numer 801 w Borowej, gdzie oprócz przebudowy około kilometra trasy powstanie nowy most na Wieprzu. Druga inwestycja obejmie ulicę Kolejową w Gołębiu, czyli drogę wojewódzką numer 845 od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 801 do stacji kolejowej. Oferty wykonawców prac w Borowej będą przyjmowane do końca lipca, a te dotyczące Gołębia do 12 sierpnia. A już teraz na utrudnienia drogowe trzeba uważać w gminie Łaziska. Wczoraj ruszyły tam przebudowy dwóch dróg gminnych w Kamieniu i Piotrawinie. Powstanie tam nowa nawierzchnia, dlatego remontowane odcinki będą nieprzejezdne, gdy nowy asfalt będzie świeży. Władze gminy Łaziska proszą o ostrożność i wyrozumiałość. Utrudnienia mają potrwać około 12 dni, więc jeszcze w lipcu obie trasy będą bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. A teraz przypominamy, że latem warto odnaleźć też drogę do biblioteki, tłumaczy Katarzyna Kuciara z Puławskiej Mediateki.
4: Serdecznie wszystkich zapraszam.

0: spędzanie czasu z literaturą, ponieważ no cóż innego może być przyjemniejszego w wakacje, jak nie leżaczek, balkon, ogródek, kawa i herbata. Myślę, że książka będzie najlepszym uzupełnieniem naszego wolnego, wakacyjnego odpoczynku.
1: Na razie opuszczamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i za granicą.
2: Burzowy front, poranek na południowym zachodzie Polski. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę, Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. Miejscami przechodzą gwałtowne burze z intensywnym deszczem. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej. Niewykluczone, że dziś zarzuty usłyszy Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny, były prezes tej fundacji, Cezary J.
3: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
2: Powiedział szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku.
4: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
2: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a sprawa w faktach będzie wracać. Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Pokonała Francję 2-0. Nasz specjalny wysłannik do USA oglądał ten mecz w strefie kibica w Atlancie.
5: Tak jest, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojtku. Co działo się w strefie kibica po ostatnim gwizdku?
5: Zapanowała prawdziwa hiszpańska fiesta. Kibice w koszulkach reprezentacji Hiszpanii zaczęli tańczyć, krzyczeć, no i oczywiście świętować. Zaczęłam krzyczeć, aż bolało mnie gardło. Francja to świetna drużyna. Pamiętam m.in. Mbappé z 2018 roku, ale zawsze miałam nadzieję. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Hiszpanii, której ojciec pochodzi z tego kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że był to najlepszy mecz mistrzów Europy na tym turnieju. Fani trójkolorowych szybko opuścili strefę kibica, chociaż ich zespół nadal ma szansę trzeci mundial z rzędu zakończyć z medalem. Z Atlanty, Wojciech Marczyk.
6: Ostrzeżenie o burzach obowiązuje w sporej części województwa lubelskiego, ale są miejsca, gdzie tych komunikatów nie ma. W Puławach dość pogodnie, potem wzrastać będzie zachmurzenie, możliwe także opady deszczu, ale pamiętajcie, gdzieś w okolicy zawsze może zagrzmieć. Do 27 stopni dziś zobaczymy, jutro 28, najcieplej w piątek do 29, potem nieco nam temperatura się ustabilizuje. Dzień dobry, witajcie w kolejnej godzinie naszego środowego porannego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Wolc, jeszcze raz serdeczny dzień dobry. Niestraszne nam wichry i burze.
7: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek, a u nas o tej porze jak zwykle zaglądamy do horoskopów, wybrane znaki zodiaku. Dzisiaj na początek baran. Energia nie będzie cię dziś opuszczać, dlatego warto wykorzystać ją na realizację planów, które wymagają odwagi i zdecydowania. Nawet niewielki sukces doda ci pewności siebie i pokaże, że idziesz we właściwym kierunku. Ryby, pozwól sobie dziś na odrobinę luzu i nie analizuj wszystkiego zbyt dokładnie, bo najlepsze rozwiązania pojawiają się naturalnie. Wieczór sprzyja spotkaniom z ludźmi, przy których możesz być po prostu sobą. I jeszcze lew, twoje zaangażowanie zostanie zauważone przez osoby, które mają wpływ na ważne decyzje. To świetny dzień, aby pokazać swoje możliwości i nie chować talentów tylko dla siebie.
1: Radio Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Lato kapryśne tego roku. Lipiec rzeczywiście jest chyba taki od dawien dawna. No cóż, bieżące prognozy pogody na naszej antenie. Już za kilka chwil sprawdzimy kolejne najświeższe prognozy pogody. A niektórzy dopiero wstają. Też tak macie? Ból istnienia jest wtedy, gdy patrzysz w lustro i zastanawiasz się, kto to jest. Ja tak czasami mam, zwłaszcza kiedy jestem na wakacjach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
11: W kalendarzach środa, 15 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w Puławach. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 17 stopni z rana, a maksymalnie do 29 stopni w ciągu dnia. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu i burzami. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północnych i zachodnich. Podobnie będzie w Końskowoli i Markuszowie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: środowy poranek, a wczoraj we wtorkowy wieczór on rozkręcił narodowy nieźle. Było bardzo tanecznie, dźwięki baczaty, pleny, merengi, regatonu, trapu. Oj, rzeczywiście cały narodowy rozbujany. No tak, bo jak się zaczęło, to potem wszedł on, cały na biało. Podobno wszyscy byli zachwyceni. Bad Bunny, ja niestety nie mogłem jechać, bo wiecie, obowiązki. Dzisiaj poranne spotkanie z wami. Ale nie żałuję, nie żałuję. Miło, że ten poranek spędzacie w moim towarzystwie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz.

0: Wyniki, analizy, zapowiedzi i prognozy. Tak, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ostateczna faza. Dzisiaj Anglia czy Argentyna? Jaki macie wymarzony finał? No bo wszystko już prawie jasne. No i już pojawiły się analizy i rozważania. Czy to Francja była taka słaba, czy Hiszpania za mocna? Nieważne. Ważny jest wynik. A za chwilę poznamy wyniki pracy naszych dziennikarzy. Już teraz zapraszam na wiadomości o 8.
1: Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8, w środę o poranku przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Na początku wracamy do sprawy tragicznego wypadku, do jakiego doszło w poprzedni poniedziałek na obwodnicy Lubartowa. Na rondzie, gdzie spotykają się drogi w kierunku Lublina, Kocka, Skrobowa oraz Lubartowska ulica Lipowa, samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił rowerzystę. Policja nadal wyjaśnia tę sprawę i prosi o pomoc wszystkich świadków zdarzenia oraz kierowców, którzy mają w autach wideorejestratory. Chodzi o 6 dzień lipca i godzinę 10. Przydadzą się również nagrania, na których nie widać samego wypadku, ale kilka chwil przed nim. Każdy, kto może pomóc policji, powinien skontaktować się z komendą w Lubartowie. Puławski szpital zyska nowoczesny sprzęt, wyremontowane oddziały i kolejne inwestycje. Wszystko dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, o których podczas wczorajszej wizyty w Puławach mówili wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski oraz lokalni przedstawiciele władz. Poseł Michał Krawczyk wyjaśnia, czego dotyczyły te rozmowy.
4: Jesteśmy po spotkaniu z panią starostą Teresą Butowską, z panem przewodniczącym Pawłem Nakoniecznym i odwiedzamy w tym momencie szpital po to, żeby powiedzieć o tym, w jaki sposób środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy właśnie tutaj pracują w tym miejscu, w jaki sposób zostały wykorzystane. A te środki, proszę Państwa, dla Lubelszczyzny są ogromne, bo ja przypomnę, że 77 tysięcy umów na Lubelszczyźnie właśnie na finansowanie przedsięwzięć z Krajowego Planu Odbudowy zostało już zawarte. To jest 19 miliardów złotych. Część z tych środków trafia do samorządów. To jest ponad 90 umów podpisanych z samorządami na Lubelszczyźnie na kwotę ponad miliarda złotych.
3: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać i sprawdzimy, na co zostanie przeznaczone dofinansowanie dla Puławskiego szpitala. A teraz jeszcze wiadomość dla kibiców Wisły Puławy. Wiemy już, kto jest nowym trenerem piłkarskiej drużyny seniorów. To Michał Chwiszczuk, wychowanek puławskiego klubu. Jak już podawaliśmy w

0: drzew. Otrzymywali też zgłoszenia o uszkodzonych samochodach. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
1: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
2: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
1: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
0: Francja we łzach. Po wczorajszym półfinale mundialu reprezentacja Hiszpanii nie pozostawiła złudzeń trójkolorowym. Wszystko zaczęło się w 22 minucie. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny po faulu na Lamine Yamalu, potem dzieła dopełnił Pedro Porro. Piłkarz Tottenhamu w drugiej połowie podwyższył na 2-0 po akcji z Danim Olmo, zatem hiszpańscy kibice mogli po końcowym gwizdku rozpocząć fiestę, no bo ich reprezentacja zameldowała się w finale mundialu. Jestem bardzo wzruszona, pełna emocji po tym wszystkim, co wydarzyło się na stadionie. To było piękne, mieliśmy wiele nerwowych momentów, no ale z biegiem meczu wszystko się ułożyło i można powiedzieć, że końcówka była już łatwa i to wszystko. Mówiła jedna z dopingujących Hiszpanię w Dallas. Dziś o finał zagrają Argentyna z Anglią o 21:00.
3: -29 stopni. Tyle zobaczymy dziś na termometrach w Puławach i Janowcu. W ciągu dnia spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, z rana może popadać. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni.
4: Środek tygodnia, początek dnia, to po godzinie 8:00. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, dzień dobry.
5: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środę o poranku. A jak tam na wakacjach? Ceny w normie czy niekoniecznie? Zrobiono badania, ile jesteśmy w stanie wydać na przyjemności, przynajmniej na niektóre artykuły. Jeśli chodzi o napój złocisty, to poniżej 10 zł akceptuje cenę 48% Polaków. 28% twierdzi, że cena w przedziale od 10 do 15 jest do przyjęcia, a z kolei od 15 do 18 ledwie 6%, a powyżej 18 2% jest w stanie zapłacić. Jeśli chodzi o lody, ile jesteśmy w stanie zapłacić za jedną gałkę porcji lodów? Poniżej 5 zł, tak twierdzi 50% naszych rodaków. Ciekawe, gdzie znajdziecie takie lody. Między 5 a 8 31, między 8 a 10 7%, no ale to chyba tak teraz jest. Już powyżej 10 to są procentowe sprawy. No, deklaracje to jedno, a potem jak przychodzi do płacenia, to robimy to niemalże bez mrugnięcia. W końcu są wakacje.
1: Radio Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wrócimy do dobrego grania za kilka chwil. Tak, już podobno trenował Chicago. Dobra, nie będzie nic o panu Robercie. Niech spokojnie się zaaklimatyzuje. A propos klimatu, to co szykuje nam pogoda, sprawdzimy już za kilka chwil w naszej prognozie. Nastawcie radio głośniej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Po reklamie.
19: Dzisiaj w Puławach słupki na termometrach pokażą około 29 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z szerokimi przejaśnieniami. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnymi opadami. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Baranowa i Nałęczowa.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mówiliśmy już wam o tym, że zrujnowany wieczór pański poprzez wyrzucenie z pokładu m.in. przyszłej panny młodej zrobiło niezłe zamieszanie w samolocie, ale jak się okazuje, takich sytuacji niestety nie brakuje. Ostatnio na lotnisku w Krakowie strażnicy graniczni aż dwukrotnie interweniowali. Pewien Szwajcar, który leciał do Norwegii, niestety nie poleciał dalej, bo okazuje się, że w jego bagażu znaleziono po prostu naboje. Tak, no zapomniał o tym, że wiezie prezent dla znajomego. No, kosztowało go to sporo kłopotów. Pamiętajcie, absolutnie nie pozostawiamy bagażu bez opieki na lotnisku, bo to może powodować wszczęcie alarmu. Zanim wybierzecie się w podróż, zapoznajcie się z wszystkimi zasadami i zwyczajami, które panują nie tylko na lotniskach, ale również w krajach docelowych, bo tam też mogą spotkać was różne nieprzyjemne niespodzianki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Ty plus

0: środę poradku, tak wam pięknie gramy, ale mamy również dla was wiadomości. Kolejne zbliżają się wielkimi krokami. Startujemy punktualnie o godzinie 9. Zajrzymy sobie po 9 do świata celebrytów, ale też wyruszymy do Włoch z małą przestrogą.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach środa, to 15 dzień lipca, na zegarach już 9, a przed nami wiadomości.
15: Czas na wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Ponad 70 milionów złotych otrzyma szpital powiatowy w Puławach z Krajowego Planu Odbudowy. To jedna z wielu lubelskich placówek, które dzięki takiemu wsparciu będą mogły poprawić jakość leczenia. Mówi Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
16: Ponad 16 miliardów złotych w skali Polski na ochronę zdrowia, to jest ponad 1300 umów z różnymi podmiotami. To jak mówił pan przewodniczący, pan poseł Michał Krawczyk, niezależnie od barwy politycznej, ale żeby służyły wszystkim szpitalom i onkologicznym, i kardiologicznym, i tak zwanej długoterminówce, to w związku z przekształceniem części szpitali, które no niestety mają za mało pacjentów do leczenia, czy też na informatyzację tak bardzo potrzebną. Dzisiaj, kiedy chcemy ustalić kolejkę do lekarzy, kiedy chcemy też ustalić to, ile kto zarabia z pieniędzy publicznych, bo pieniądze publiczne muszą być jawne.
15: A co konkretnie zyska Puławski Szpital, to sprawdzimy jeszcze dziś w naszych wiadomościach lokalnych. A na razie zostajemy w Puławach. Dostawy wody mają być jeszcze bezpieczniejsze. Wszystko dzięki inwestycji w cyberochronę. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę na ponad 1 000 000 złotych dofinansowania w ramach programu Cyberbezpieczne Wodociągi. Pieniądze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie systemów informatycznych i technologicznych. Ma to ograniczyć ryzyko zakłóceń w pracy spółki i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru ścieków od mieszkańców Puław. A teraz powiat opolski. Już dziś w zabytkowych wnętrzach Pałacu Marii i Jana Kleniewskich będzie można usłyszeć wiele ciekawostek z historii regionu. W Kluczkowicach odbędzie się spotkanie autorskie z Katarzyną, a panel Izdebską, autorką książki Dziedzictwo i kryptometria. Publikacja przybliża dzieje rodzin Kleniewskich i Iłłakowiczów oraz odkrywa mniej znane fakty związane z przeszłością ziemi opolskiej. Dzisiejsze spotkanie w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach rozpocznie się o godzinie 15:00. Wstęp wolny. Na razie zostawiamy region. Teraz wiadomości z kraju i ze świata, a w nich Ogólnopolski Związek Lekarzy ma wiele krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia. Tomasz Weryński.
10: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dzisiaj przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się Michał Dobrołowicz.

0: którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy – 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycje ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
1: Intensywne opady deszczu we Wrocławiu znów paraliżują ruch na linii Martyna Czerwińska. Martyno, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
2: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przyjadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi i to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przyjazdu z tego samego powodu na Płaskiego, tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chłupskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
1: Powołanie komponentu obrony pogranicza zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to być kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dziś poznać mamy szczegóły dotyczące tej nowej struktury. Wyznaczeni mają zostać też jej dowódcy.
3: Dzisiaj w Puławach, Rykach i Dęblinie słupki na termometrach pokażą około 29 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z szerokimi przejaśnieniami. Zapowiada się typowy letni dzień. Po południu możliwe są przelotne opady. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni.
4: Piętnasty dzień lipca w kalendarzach, dziś dzień bez telefonu komórkowego, ale jak żyć bez tego urządzenia wielofunkcyjnego? No podobno da się. A my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.
5: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środę o poranku, a polskie miejscowości turystyczne, zwłaszcza te nadmorskie, walczą z golizną w centrum miasta, w restauracjach. Zresztą Trójmiasto takie akcje już przeprowadzało, ale jak się okazuje, to jest trend, który obowiązuje w wielu zakątkach Europy. Na przykład w malowniczej miejscowości Varenna nad jeziorem Como. Mała miejscowość, 650 osób na stałe tam mieszka. No i tego lata obowiązuje absolutny zakaz chodzenia w strojach kąpielowych czy bez koszulki, jeśli chodzi o panów, oczywiście w przestrzeniach publicznych poza plażą. Za złamanie tego zakazu turyści zapłacą mandat w wysokości od 50 do 200 euro. No, głównie chodzi o to, żeby mieszkańcy w życiu codziennym nie doświadczali takich sytuacji. Podobnego rodzaju zakazy obowiązują także w Sorrento czy na wybrzeżu amalfitańskim. Tam kary sięgnąć mogą nawet 500 euro. Bądźcie kulturalni. Ubierajcie się, opuszczając plażę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Polecam przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie dwóch. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Jakiej pogody mogą spodziewać się w środę mieszkańcy Puław? Dzisiaj słupki na termometrach pokażą tu około 29 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane. W późniejszych godzinach dnia możliwe są krótkie, przelotne opady. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni. Podobnej pogody można spodziewać się w Rzeszynie.
7: Radio Impuls.

0: To się do wyporanek i muzyka wybrana na lato. Norwegowie wrócili do swojego kraju jak bohaterowie, tak przynajmniej zostali przyjęci. Przywieźli oczywiście ze sobą pamiątki, a jakże zrobili też sporo zakupów. Najsłynniejszy z norweskich piłkarzy Erik Haaland też obładowany. No oczywiście w Dallas nie mogło się obyć bez zakupu kapelusza i butów tak zwanych kowbojek, ale jak się okazuje, największe emocje wzbudziła pamiątka w postaci wypchanego zwierzątka, które kosztowało $750 i dumnie wyszedł z nim z samolotu, ale podobno też wypchane wiewiórki sobie kupił. Swoją drogą, nie powinien przechodzić jakichś specjalnych procedur, jeśli sprowadza się takie rzeczy z zagranicy?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
5: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 13 dzień lipca w kalendarzach. Tego dnia urodzili się m.in. Henryk Arstowski, polski geografik, podróżnik, badacz polarny, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, polska żeglarka, Peter Banks, gitarzysta, członek zespołu Yes, Tony Esposito, włoski muzyk i piosenkarz, a także Ian Curtis, brytyjski muzyk, członek zespołu Joy Division. Urodzony 15 lipca, wszystkiego dobrego, a wam wszystkim też polecamy kolejne wydania naszych porannych wiadomości.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Dziś środa, to 15 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy w prawobrzeżnej części wiejskiej gminy Puławy. Dwie inwestycje drogowe ważne dla tego obszaru wchodzą w kolejny etap. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetargi na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 801 w Borowej wraz z budową nowego mostu na Wieprzu oraz ulicy Kolejowej w Gołębiu, która jest częścią drogi wojewódzkiej numer 845. Jeśli procedury przetargowe przebiegną zgodnie z planem, w najbliższych tygodniach powinni być znani wykonawcy i możliwe terminy rozpoczęcia prac. Młodzi rolnicy mają jeszcze czas, by sięgnąć po nawet 300 tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków i przyjęła już ponad 1000 zgłoszeń. O dotacje mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 41 roku życia i rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa w ciągu ostatnich 2 lat, albo dopiero planują rozpoczęcie działalności rolniczej. Przyznane pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup ziemi, nowych maszyn i wyposażenia, budowę czy modernizację obiektów gospodarskich, a także zakładanie sadów i plantacji. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Agencja zaczeka na nie do 30 lipca. To są wiadomości Radia Impuls. Teraz przenosimy się do Kazimierza Dolnego, gdzie już dziś rusza nowa edycja Kazimiernication. Organizatorzy jak co roku zapowiadają, że to wydarzenie bez spinki. Co mają na myśli, wyjaśnia Michał Niewęgłowski.
7: Jest to wydarzenie bez spinki w tym kontekście, że jest tutaj taki duży ładunek naturalności. Nie ma tu jakiegoś udawania, sztuczności, przesadnej formalności i z jednej strony festiwal jest bardzo dobrze zorganizowany, z drugiej strony rzeczywiście ma takie elementy, my to nazywamy partyzanckie, gdzie specjalnie w festiwal wpuszczone jest trochę takiego oddechu, swobody i takiej przestrzeni, w której można popłynąć z tym, w jaki sposób układa się danego dnia festiwal i związana z nim rzeczywistość.
6: Festiwal pełen koncertów, warsztatów i wędrówek potrwa do nadchodzącej niedzieli. A dziś wieczorem na Kazimierskim Dużym Rynku odbędzie się Silent Disco. Start o 20.30. Na razie tyle z regionu, a teraz wieści z kraju i ze świata sprawdzi Tomasz Weryński.
8: Były szef Polskiej Fundacji Narodowej, Maciej Eś, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany w siedzibie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, a potem zwolniony. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze i jest wśród nich m.in. zakaz opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z finansowaniem w 2017 roku kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Sprawa na pewno będzie wracać. O kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu 3 miesiące temu. Zostanie jednak zwrócony do uzupełnienia. Czekają go też poprawki. Z najnowszymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, kto o tym zdecydował?
9: Zdecydowała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której masz

0: postawienie ziobry przed trybunałem trafi do kosza.
1: Zderzenie ambulansu i samochodu osobowego w Bytomiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka jechała na sygnale. Nikomu nic się nie stało. Za kolizję odpowiada kierowca auta osobowego, który został już ukarany przez policję mandatem. Groźny incydent na trasie kolejowej w pobliżu Krakowa. Wczoraj pociąg Kolei Małopolskich jadący z Wieliczki na lotnisko w Balicach zignorował znak stój na semaforze. A gdyby kontynuował jazdę, znalazłby się na jednym torze z pociągiem Intercity Zakopane-Gdynia. Maszyniści wprowadzili procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości od siebie. Sprawę będzie badać Komisja Kolejowa.
2: Dzisiaj w Puławach słupki na termometrach pokażą około 29 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z szerokimi przejaśnieniami. W późniejszych godzinach mogą wystąpić krótkie przelotne opady deszczu. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Baranowa i Nałęczowa.
3: Środowy poranek, wracamy do dobrego grania, ale też w tej godzinie polecać wam będziemy ciekawe wydarzenia i miejsca, w których można aktywnie spędzić czas w czasie wakacji.
4: Radio Impuls.

0: Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika zaprasza dzieci na wakacyjne spotkania pełne twórczej zabawy, ruchu i kreatywnych wyzwań. Każde spotkanie łączy warsztaty plastyczne i techniczne z aktywnymi animacjami ruchowymi, grami oraz zabawami integracyjnymi. Dzięki temu uczestnicy rozwijają zdolności manualne i umiejętność współpracy w grupie. Dzisiaj uczestnicy będą tworzyć swoje slajmy, zajęcia trwają do 13:00. W Radiu Impuls przypominamy, że do końca wakacji trwa maraton czytelniczy w Mediatece. Gracze, którzy uzupełnią wszystkie pola maratonu i dotrą do czytelniczej mety, otrzymają nagrodę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
6: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
9: Na paznokcie.
8: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
10: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: sklepu. Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowy.

0: www.farmacja.spółka.z.
1: Po reklamie.
2: Mieszkańcy Puław i Janowca zobaczą dziś na termometrach około 29 stopni. W ciągu dnia spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego. Po południu mogą wystąpić krótkie, przelotne opady deszczu. Wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni.

0: Władze poniatowej zachęcają mieszkańców i turystów do aktywnego odkrywania miasta podczas wakacji. Przez całe lato w kawiarence na Molo oraz w kasie miejskiego kąpieliska są dostępne bezpłatne broszury turystyczne, materiały do gry miejskiej, Dolina 10 Stawów i pocztówki. Przewodniki pokazują Poniatową z różnych perspektyw. Od atrakcji przyrodniczych i historycznych po lokalną kuchnię i kulturę. Z kolei gra miejska to propozycja dla tych, którzy lubią zwiedzać, rozwiązując zagadki i poznając miasto w nieco inny sposób. Na zakończenie spaceru można także odebrać bezpłatną pocztówkę i wysłać pozdrowienia z Poniatowej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekend Love Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później Gorący Temat i Substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Mamy środowy poranek, krótka lekcja historii, 15 dzień lipca. W 1995 roku w Czymanowie koło Wejherowa rozpoczął się pierwszy przystanek Woodstock, teraz przemianowany na Poland Rock Festival. Kolejna edycja już niebawem. Jeszcze bliżej, a właściwie bliziuteńko, kolejne wiadomości tego już przed południa. A startujemy punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: O reklamie.
0: Na zegarach godzina 11, a w środę przed południem polecamy Wam wiadomości.
5: Pożar w centrum Ryk. Z tego powodu ratusz dziś zamknięty. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Silne zadymienie i akcja kilku zastępów straży pożarnej. Tak wygląda sytuacja przy ulicy Karola Wojtyły w Rykach, gdzie trwa gaszenie pożaru budynku handlowego. Ogień pojawił się dziś rano w sklepie spożywczym znanej sieci. W rejonie działań strażaków mogą występować utrudnienia w ruchu. Kierowcy proszeni są o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb, a osoby, które planowały odwiedzić Rycki Urząd Miasta, muszą odłożyć to na inny dzień, bo dziś ratusz został zamknięty. Miliony złotych na zdrowie i badania naukowe w powiecie puławskim. O inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy rozmawiano podczas wczorajszej wizyty wiceministra Jacka Karnowskiego w Puławach. Co takie wsparcie oznacza dla puławskiego szpitala, mówi Teresa Gutowska, starosta puławski.
6: Rzeczywiście puławski szpital korzysta ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W 2025 roku zostały podpisane 4 umowy na 4 projekty, gdzie wartość tych projektów to jest 83 miliony złotych, z czego z Krajowego Planu Odbudowy 71 miliony złotych netto otrzymaliśmy właśnie na te 4 projekty. To jest dla nas ogromnie ważne, że możemy dzięki takim środkom inwestować w rozwój szpitala wewnątrz dla pacjenta powiatu puławskiego, ale nie tylko, bo leczymy pacjentów również z okolicznych powiatów.
5: Środki z KPO wesprą także Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zostaną wykorzystane na modernizację laboratoriów, które spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa biologicznego. A już dziś wieczorem w Puławach będzie można spotkać jedną z największych legend polskiego tenisa stołowego. Czas na kolejne otwarte spotkanie z Leszkiem Kucharskim, dwukrotnym olimpijczykiem oraz medalistą Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Będzie okazja, żeby porozmawiać, zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie, a nawet zagrać z mistrzem przy jednym stole. Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach. Region na razie za nami, zmieniamy perspektywę na kraj i świat. Tomasz Weryński.
7: Braki dokumentacji, naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym wykazała w opublikowanym dzisiaj raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Raport Najwyższej Izby Kontroli poznał Michał Dobrołowicz.
8: Dzień dobry.
7: Michale, czy kontrola NIK potwierdza nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
8: Tak, potwierdza dużą ich część. Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
7: A czy kontrola kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach?
8: Tak, dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego, dużego warszawskiego szpitala, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
7: Hiszpania pewnie poawansowała wczoraj do finału piłkarskiego mundialu, pokonując Francję 2-0.

0: Oczywiście Argentyna, będzie wtedy hiszpańskojęzyczny finał. Chcę jednak, żeby wygrała Hiszpania. Mówiły mi fanki hiszpańskiej reprezentacji, a półfinałowe starcie Anglii z Argentyną dziś tutaj o 21:00 polskiego czasu z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Dzisiaj w Puławach słupki na termometrach pokażą około 29 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z szerokimi przejaśnieniami. Synoptycy na dziś nie przewidują opadów deszczu ani burz. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Baranowa i Nałęczowa.
2: I tak z poranka zrobiło nam się przedpołudnie. Za poranne godziny dziękuję. Wspólnie spędzone zresztą. Marek Moc, życzę wam dobrej reszty dnia. Wieczorem meczyk. Oj, rano będzie ciężko wstać. Ale słyszymy się punktualnie o 6:00. Do usłyszenia.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Dzisiaj w Puławach, Rykach i Dęblinie maksymalnie około 29 stopni. W ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie umiarkowane z szerokimi przejaśnieniami. Zapowiada się typowy letni dzień. Synoptycy na dziś nie przewidują ani opadów deszczu, ani burz. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego z kierunków północno-zachodnich. Wieczorem temperatura spadnie do około 19 stopni.
5: Słuchasz Radia Impuls. You know it's always.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.

0: Wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Właśnie minęła 12 w samo południe. Zapraszamy na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impulsa. Na początek pilny apel. Policja poszukuje świadków tragicznego wypadku na obwodnicy Lubartowa. Do zdarzenia doszło 6 lipca około godziny 10 na rondzie przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Lublina, Kocka, Skrobowa i ulicy Lipowej. Samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił tam rowerzystę. Policja prosi, by kierowcy sprawdzili nagrania z wideorejestracji. Nawet materiał z kilku chwil przed wypadkiem może pomóc w ustaleniu jego przebiegu. Osoby, które mają takie materiały z 6 lipca i godziny 10 albo były świadkami wypadku, są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie. Nowoczesny sprzęt, zmodernizowane oddziały i lepsza opieka nad pacjentami to korzyści, jakie odniesie Szpital Powiatowy w Puławach, wykorzystując dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. O konkretach mówi Marek Paździor, dyrektor Puławskiego Szpitala.
6: Są to projekty cztery. Pierwszy jest to w ramach onkologii i doposażenia oddziałów w bardzo istotnym obszarze, jakim jest onkologia. W zakresie chirurgii ogólnej, urologii, jak również ginekologii oraz w ramach pracowni onkologicznej. Jest to blisko 46 milionów złotych w ramach tego projektu, które zostały przeznaczone na modernizację, remont infrastruktury, jak również istotne doposażenie sprzęt wysokospecjalistyczny, który umożliwia nam udzielanie porad wysokospecjalistycznych leczenia kompleksowego.
5: Podczas wczorajszej konferencji prasowej, w której brali udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski oraz lokalni samorządowcy, podkreślano, że inwestycje poprawią jakość leczenia i dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Był zawodnikiem Wisły Puławy, a teraz poprowadzi ją jako trener. Michał Chwiszczuk jest nowym szkoleniowcem pierwszego zespołu Dumy Powiśla. On sam w barwach Wisły rozegrał 46 meczów. Później należał między innymi do Powiślaka Końskowola, Serokomli Janowiec, Gryfa Policzna czy Cisowianki Drzewce. Jako trener prowadził zespół Orłów Kazimierz, który walczył o awans do klasy okręgowej. Przypomnijmy, że Wisła Puławy w nadchodzącym sezonie zagra w A-klasie. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy. Tomasz Weryński.
7: 10 lat więzienia grozi byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Krzysztof, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
8: To nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
9: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
8: I to wbrew przepisom o partiach politycznych.

0: przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%, marchew o 10%, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%, ale tu ostrzeżenie, sezon na jagody jest bardzo krótki, więc te najlepsze jagodzianki niedługo nam znikną. Jak ktoś ma ochotę, to lepiej kupować teraz. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki 18%, sałata o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%, same hotele podrożały o 4%.
1: Do końca dnia w Puławach może jeszcze przelotnie padać. W Lublinie za to zachmurzenie ma być umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Od 28 do 29 stopni Celsjusza w naszym regionie wskazywać będą w najcieplejszym punkcie dnia termometry i to powinno stać się późnym popołudniem. Nad ranem temperatura może spaść do 14 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia sporo słońca na całej Lubelszczyźnie i nawet 30 stopni Celsjusza. No to dzień dobry w środę, w samym środku dnia, w samym środku tygodnia 15 lipca, czyli w samym środku lipca. Razem z wami do 17 będzie dzisiaj Łukasz Tymków.
2: Radio Impuls.

0: Teraz jeszcze małe uzupełnienie odnośnie tego, co mówiłem niedawno, czyli, że mamy środę 15 lipca. No to spójrzmy na to, kto dzisiaj powinien przyjmować kwiaty i życzenia. To Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura. Natomiast a propos urodzonych 15 lipca, to parę słów na nasze jądzenie padnie na pewno jeszcze przed 13.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Po reklamie.
3: Dziś jeszcze możliwy przelotny deszcz w Puławach, ale też i większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna ma wynieść 29 stopni. Jutro i pojutrze 30 i 31. Dodajmy, że tydzień będziemy kończyli ze sporą ilością słońca i bez deszczu.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak jak powiedziałem, tak teraz zrobię, czyli powiem o tych, którzy urodzili się 15 lipca. W 1606 roku był to Rembrandt, holenderski malarz, rysownik. 15 lipca urodził się też Jakub Szela, chłopski przywódca wystąpień antyszlacheckich, włoski piosenkarz Tony Esposito, świetny gitarzysta Joe Satriani, Brian Austin Green, znany z serialu Beverly Hills 90210, no i też znany z bitwy pod jedną knajpą, poseł Przemysław Wipler. A nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkiego najlepszego każdemu z naszych słuchaczy bądź słuchaczek, którzy mają dzisiaj swoje urodziny.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pierwsza godzina popołudnia już właściwie za nami. Pierwsza zmiana za nieco ponad godzinę będzie mogła odmeldować się do domu, a u nas już za chwilę najnowszy meldunek o tym, jak wygląda sytuacja w naszym regionie, w kraju i na świecie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Właśnie minęła 13, przed nami wiadomości.
1: Magdalena Krawczak, czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impulsa. Na początku zwracamy się do kierowców. Pamiętajcie o utrudnieniach w Kamieniu i Piotrawinie. W gminie Łaziska ruszyły remonty dwóch gminnych dróg, a w czasie prac mogą być wprowadzane ograniczenia w ruchu, ponieważ chodzi między innymi o wymianę nawierzchni. Po ułożeniu asfaltu również trzeba będzie unikać wjazdu na odnowione odcinki dróg w Kamieniu i Piotrawinie, żeby ich nie uszkodzić. Te utrudnienia mają potrwać około 10 dni. Władze gminy proszą, żeby stosować się do oznakowania i na razie wybierać inne drogi. A teraz szansa na solidny zastrzyk gotówki dla początkujących gospodarzy. Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię, sięgającą nawet 300 tysięcy złotych. Wnioski w tej sprawie mogą składać osoby, które nie skończyły jeszcze 41 lat, a własne gospodarstwo prowadzą od 2 lat albo dopiero planują rozpocząć działalność rolniczą. Pieniądze z premii mogą pomóc w zakupie gruntów i maszyn, w remoncie zabudowań albo założeniu sadów czy plantacji. Nabór jest elektroniczny. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczeka na wnioski do 30 lipca. A już dziś w Kazimierzu Dolnym rusza 13. edycja festiwalu Kazimiernication. I jak zawsze to wydarzenie bez spinki, a dzieje się tak dzięki ludziom, mówi organizator Michał Niewęgłowski.
2: Mogę opowiedzieć to na podstawie takiej anegdoty, jak wiele lat temu festiwal zanotował taki skok frekwencyjny i poinformowaliśmy naszego sponsora, żeby przywieźli więcej kranów, więcej stoisk, żeby nie było kolejek, i oni pierwszego dnia nie przywieźli, bo trochę nie doszacowali tego skoku frekwencyjnego i były godzinne kolejki, i w tych kolejkach ludzie uśmiechali się, tańczyli, żartowali, zamieniali to wszystko w żart, w ogóle nie tracili ferworu imprezy, i menadżer wtedy przyszedł do nas na drugi dzień, menadżer właśnie od sponsora, i powiedział, że nie widział jeszcze takiej sytuacji, że obstawił ileś w życiu festiwali i w takich sytuacjach generalnie ludzie robią się nerwowi, warczą na siebie, piszą reklamacje, a tutaj po prostu ludzie stali bez spinki i mieli z tego zabawę.
1: Festiwalowe atrakcje potrwają do tej niedzieli, a na początek Silent Disco dziś wieczorem na dużym rynku w Kazimierzu. Początek o 20:30. Na razie region za nami, a teraz Ewa Kwaśny, Kraj i Świat.
3: Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. To unijny system opłat za emisję CO2. Jego zasady mają bezpośredni wpływ m.in. na rachunki za energię. Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: To bardzo mocny sygnał polityczny, wysłany do Komisji Europejskiej jeszcze przed przedstawieniem reformy. Pod listem, który z inicjatywą Polski i Włoch, podpisało się w sumie 10 państw, m.in. Grecja, Czechy i Rumunia. Kraje te tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii, co oznacza, że jeśli ich postulaty zostaną zignorowane, mają wystarczającą siłę, by zablokować ostateczne decyzje. Państwa te domagają się przede wszystkim wolniejszego zaostrzania systemu ETS, utrzymania darmowych uprawnień dla przemysłu i większego uwzględnienia sytuacji poszczególnych państw. Ostrzegają, że zbyt szybkie zmiany mogą doprowadzić do przenoszenia fabryk poza Unię Europejską. Chodzi o nacisk na Komisję Europejską w momencie, gdy w ostatnich godzinach przed ogłoszeniem reformy ETS dopracowywane są szczegóły.
3: Prezydent Karol Nawrocki przysłuchał jako świadek w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak informuje tamtejsza prokuratura okręgowa, prezydent złożył zeznania w ubiegły czwartek w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. 3 kolejne osoby zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Funkcjonariusze CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada.
5: To Paweł P., były pracownik RARS, który był zatrudniony na stanowisku pełnomocnika prezesa Agencji do Spraw Zakupów. Poza nim w ręce agentów wpadła Renata K. i Włodzimierz D., byli prezesi zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
3: A jakie są podstawy zatrzymania?
5: Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskane.

0: Uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
1: W planach na późne popołudnie i wczesny wieczór trzeba uwzględnić to, że może jeszcze przelotnie padać w Puławach. Więcej pogodnego nieba natomiast pojawi się nad Lublinem. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 28 stopni w Lublinie do 29 w Puławach. Jutro natomiast w Lublinie 28, a w Puławach nawet 30. Dodajmy, że będzie sporo pogodnego nieba, no i taka aura powinna utrzymać się do weekendu. Jesteśmy w samym środku tygodnia i w samym środku miesiąca. To środa, 15 lipca. Kalendarz pokazuje, że dzisiaj jest Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. No i młodzież może się wykazać, bo dzisiaj też dzień bez telefonu komórkowego. Ciekawy jestem, czy dalibyście radę, albo czy dajecie radę. Przed nami kolejna porcja muzyki wybranej na lato, którą prezentuje dla Was Łukasz Tymków.

0: Dzisiaj w Puławach będzie możliwa gra z mistrzem, bo miasto ponownie odwiedza Leszek Kucharski, legenda polskiego tenisa stołowego. Okazja spotkania i zagrania dziś w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Puławach między 19 a 21. Leszek Kucharski to przede wszystkim wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, zdobywca medalu Mistrzostw Świata i Europy. To drugie z zaplanowanych trzech spotkań. Następna taka okazja w Puławach 22 lipca.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: O reklamie.
0: Dziś w Puławach możliwy jeszcze przelotny deszcz, za to dużo większych przejaśnień powinno pojawiać się w Lublinie. Termometry będą wskazywały w najcieplejszym momencie dnia nawet 29 stopni. Jutro natomiast znów upalnie i już bez deszczu. Sporo pogodnego nieba przewiduje się zarówno dla Lublina, jak i Puław, a temperatura maksymalna powinna wynieść 30 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej, bo 31 ma być w piątek.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: teraz w Radiu Impuls, coś dla miłośników historii, zwłaszcza tej lokalnej, a dokładniej dotyczącej Opola Lubelskiego. To właśnie tam, dzisiaj w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach, spotkanie z Katarzyną Apanel Izdebską, autorką książki Dziedzictwo i Kryptometria, która opisuje losy rodzin Kleniewskich i Iłakowiczów. No i przy okazji odkrywa mniej znane fakty z historii naszego regionu. Spotkanie, przypominamy, odbędzie się dzisiaj w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach, początek o 15.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: dzisiaj bardzo ważna data. Dzisiaj rocznica jednego z największych naszych zwycięstw w historii polskiej państwowości, ale o tym będziemy wam mówili więcej już po 14. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
0: Właśnie minęła 14, czyli bardzo dobra wiadomość dla pierwszej zmiany, a pozostałe bardzo ważne wiadomości właśnie teraz.
2: Magdalena Krawczak, zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls od pytania. Na co zostaną wykorzystane pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone dla Szpitala Powiatowego w Puławach? Odpowiada Marek Paździor, dyrektor placówki.
3: Poczynając od zakupu robota do zabiegów chirurgicznych w zakresie chirurgii, urologii i ginekologii, co jak wiemy wszyscy doskonale, to skraca czas pobytu, ilość powikłań, jak również zakres interwencji, co przekłada się bezpośrednio na zdrowie i szybszą rekonwalescencję pacjentów, jak również radykalność takich zabiegów. Kompleksowy remont wraz z wyposażeniem pracowni endoskopowej do diagnostyki, ale również leczenia głównego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i szereg urządzeń do diagnostyki, czy to będą aparaty USG, czy sprzęt radiologiczny. Wszystko to przyczynia się do wyższej jakości, lepszej dostępności opieki nad naszymi pacjentami.
2: Inwestycje skupią się na tym, by puławski szpital był bardziej nowoczesny. O szczegółach powiemy za niecałą godzinę. A ponad 1 000 000 złotych to wartość grantu, jaki otrzymały wodociągi puławskie na ochronę swoich systemów informatycznych. Środki zostaną przeznaczone na rozwijanie rozwiązań zwiększających odporność spółki na cyberzagrożenia oraz zabezpieczenie technologii wykorzystywanych w jej codziennej pracy. Projekt realizowany będzie w ramach programu Cyberbezpieczne Wodociągi i jego celem jest zapewnienie ciągłości działania puławskiego przedsiębiorstwa i zwiększenie bezpieczeństwa usług, z których każdego dnia korzystają mieszkańcy. Chodzi m.in. o dostawy wody dla puławian. A teraz przenosimy się do Nałęczowa, gdzie jutro i pojutrze odbędą się otwarte lekcje fortepianu. To propozycja dla dzieci, które chcą poznać świat muzyki, spróbować swoich sił przy instrumencie i być może odkryć nową pasję. Podczas zajęć najmłodsi usiądą przy fortepianie i z pomocą profesjonalistów poznają podstawy gry. Lekcje będą bezpłatne i dostosowane do wieku uczestników. Spotkania odbędą się w czwartek i w piątek w godzinach od 11 do 13 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Lipowej. Obowiązują zapisy. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny.
4: Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. Przed biurem Związku Zawodowego Lekarzy w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry.
4: Michale, w wielu szpitalach lekarzy brakuje. Jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy?
5: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich Związku Zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
6: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
5: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.
4: Ceny paliw ostro w górę. Od wczoraj hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła aż o 14 groszy. Jak sprawdził w Warszawie nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, na wielu stacjach to już przełożyło się na ceny, a będzie tylko gorzej. Łączymy się z naszym wozem reporterskim. Witamy cię, Krzysztofie.
7: Witam, dzień dobry.
4: Te wysokie ceny to efekt Iranu.
7: To jest efekt Iranu, ale też efekt działań oraz słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Przypomnę, Iran zablokował cieśninę Ormus, a Amerykanie wznowili, nie jakoś bardzo mocno, ale jednak wznowili bombardowanie Iranu. Na razie Amerykanie uderzają w cele wojskowe, co już wywołało skok cen ropy naftowej na światowych rynkach z 70 do 82 dolarów za baryłkę. No ale to dopiero początek, bo Donald Trump zapowiada uderzenie w lokalne rafinerie oraz ropociągi.
8: I'll save the energy targets for last.
7: Zostawiam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Tak, zdecydowanie. No właśnie coś takiego o poranku mówił amerykański prezydent. No i tu podstawowe pytanie. Czy tylko tak mówił, czy też rzeczywiście to zrobi? Na razie dla nas to wszystko oznacza 7 zł za litr paliwa, a potem no pewnie i więcej.
0: Powietrze powinno się w Puławach rozgrzać dzisiaj nawet do 29 stopni Celsjusza. Oczywiście taką temperaturę będziemy notowali w cieniu. Jednak nie będzie to pogodne popołudnie i wieczór. Możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Niebo wypogodzi się za to w nocy. Nad ranem ma być około 14 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia sporo słońca i od 28 stopni w Lublinie do 30 w Puławach. Do Heńka i Włodka dzisiaj z życzeniami, bo to środa 15 lipca, czyli Henryka, Włodzimierza, Dawida, Roxany i Bonaventury imieniny i kolejna godzina z muzyką wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Teraz będzie propozycja, może nie na dziś, ale już dziś Radio Impuls wam mówi, żebyście sobie zanotowali w kalendarzu. Już 24 i 25 lipca parking przy Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym zamieni się w plenerową salę kinową, a raczej arenę kinową.
1: Przygotowaliśmy 4 filmowe propozycje. W piątek pokażemy komedię Palm Springs oraz film Pan Idealny. W sobotę zapraszamy na oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat Gorący Temat oraz horror Substancja. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno osoby szukające lekkiej rozrywki, jak i widzowie lubiący mocniejsze filmowe emocje.
0: O szczegółach mówiła Katarzyna Wojciech, specjalistka do spraw promocji i marketingu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Radio Impuls jeszcze musi zaznaczyć bardzo wyraźnie w tym miejscu, że wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kaufland jest!
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: Dziś jeszcze możliwy przelotny deszcz w Puławach. W Lublinie za to już same przejaśnienia. Od 28 do 29 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w naszym regionie. Jutro zdecydowanie cieplej, bo 30, a 31 powinniśmy odnotować w piątek. Sobota i niedziela to znów zmiana pogody. Z upalnej na nieco bardziej znośną. Temperatury, jakie podają nam synoptycy, mają wynosić od 24 do 26 stopni Celsjusza. Myślę, że istotna informacja jest taka, że do niedzieli nie powinno padać.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Obiecałem, że powiem o wielkim historycznym sukcesie Polski. Choć tak naprawdę była to i Polska, i Litwa. Dzisiaj 15 lipca, a więc rocznica wielkiej bitwy pod Grunwaldem. Przypominamy, że miała ona miejsce w 1410 roku. Bitwa trwała ponad 6 godzin. Jak pamiętacie, została poprzedzona przekazaniem dwóch nagich mieczy i wezwaniem do poddania się, ale niestety dla krzyżaków. Siły króla Jagieły rozgromiły ich. Zginęło niemal całe dowództwo zakonu, w tym Ulrich von Jungingen, no i klęska złamała potęgę militarną krzyżaków. W historii Polski 15 lipca odbyła się jeszcze jedna bitwa, ale o niej nieco później.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
0: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: dzisiaj dokładnie 616 rocznica bitwy pod Grunwaldem, o czym już mówiłem. Po 15 dowiecie się o jeszcze jednej bitwie, na pamiątkę której odbywa się również impreza, podobnie jak pod Grunwaldem. A już za chwilę punktualnie o 3 u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls, minęła 15, zapraszamy na wiadomości.
5: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jedno nagranie może okazać się kluczowym dowodem. Policja prosi o pomoc w wyjaśnieniu szczegółów śmiertelnego wypadku na obwodnicy Lubartowa. Chodzi o zdarzenie z 6 lipca. Około godziny 10 na rondzie, gdzie spotykają się drogi w kierunku Lublina, Kocka, Skrobowa oraz Lubartowska ulica Lipowa, samochód ciężarowy śmiertelnie potrącił rowerzystę. Policji pomogą nagrania z wideorejestratorów albo zeznania świadków. W tej sprawie należy zgłaszać się na lubartowską komendę. Miliony złotych na opiekę zdrowotną w powiecie puławskim. Wczoraj o inwestycjach finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy opowiadano podczas konferencji prasowej. Do najważniejszych zadań, jakie sfinansuje to wsparcie, należą projekty wspierające nowoczesność szpitala i komfort pracujących tam ludzi.
6: Kolejnym dużym projektem w ramach KPO jest to blisko 21 milionów przeznaczone na modernizację i doposażenie sprzęt w oddziale kardiologii jako sieć szpitali kardiologicznych. I to również te inwestycje trwają na szpitalu, czyli remont infrastruktury, część budowlana, jak również sprzęt wysokospecjalistyczny, łącznie z pracownią hemodynamiki, pracownią rozrusznikową, czy po prostu doposażenia w sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Projektem bardzo istotnym, o czym tutaj pan minister wspomniał, jest cyfryzacja, digitalizacja. Kolejny już zdecydowanie mniejszy projekt to jest taki projekt mentoringu. Dotyczy on młodych adeptów sztuki medycznej, którzy uczestniczą tutaj wraz z personelem doświadczonym w ich codziennej pracy.
5: Mówił dyrektor Puławskiego Szpitala Marek Paździor. A już jutro seniorzy z Kozienic dowiedzą się, jak bezpiecznie spacerować z psem i reagować w trudnych sytuacjach z udziałem zwierząt. Policjanci przypomną, jakie obowiązki mają właściciele czworonogów, jak należy się zachować wobec bezdomnych zwierząt i jak bezpiecznie rozdzielać agresywne psy. Będzie też mowa o szczepieniach i reagowaniu w przypadku zaginięcia osoby starszej. Czwartkowe spotkanie odbędzie się w Kozienickim Dziennym Domu Senior Plus przy Alei 1 Maja. Początek o godzinie 13:30. Organizatorzy zachęcają, żeby przyjść razem ze swoim pupilem. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Pora na kraj i świat.
7: We Wrocławiu zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy. Najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łama drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyclik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
8: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. wystarczająca. W Jeleniej Górze no, przez cały dzień ma trwać dziś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
7: We Wrocławiu padać już przestało, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignota. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono o 18:00. Od razu łączymy się z Jakubem Rybskim, który jest w Sejmie. Jakubie, jaki jest cel dzisiejszych rozmów z szefem rządu?
9: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok. Z Sejmu Jakub Rybski.
0: Do końca dnia w Puławach może jeszcze przelotnie padać. W Lublinie za to zachmurzenie ma być umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Od 28 do 29 stopni Celsjusza w naszym regionie wskazywać będą w najcieplejszym punkcie dnia termometry i to powinno stać się późnym popołudniem. Nad ranem temperatura może spaść do 14 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia sporo słońca na całej Lubelszczyźnie i nawet 30 stopni Celsjusza. Jesteśmy w samym środku tygodnia, czyli mamy środę. To jest 15 lipca. 616 lat temu były dwa nagie miecze, no a potem wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem. Była też bitwa o Krowę. O co chodzi? O tym na pewno w tej godzinie. Zostańcie z nami. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Jeśli jesteście rodzicami przedszkolaka, to będziemy mieli dla was teraz kolejną ciekawą propozycję. Chodzi o Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Tam przez całe wakacje odbywają się kreatywne zabawy i seanse filmowe. O szczegółach teraz Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
1: Proponujemy państwu zarówno kreatywne warsztaty z animacjami, z inną bajką, jak również niezastąpione bajki Disneya. Zapraszamy całe rodziny na wakacyjne seanse filmów Niespodzianek, które odbędą się w lipcowe wtorki o godzinie 11 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Szanowni państwo, to doskonała okazja, aby spędzić wakacyjny czas w miłej atmosferze i obejrzeć film na dużym ekranie na bardzo wysokim poziomie technicznym.
0: Dodamy jeszcze, że warsztaty przeznaczone są dla dzieci do 6 roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
0: dziś jeszcze możliwy przelotny deszcz w Puławach, ale też i większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna ma wynieść 29 stopni. Jutro i pojutrze 30 i 31. Dodajmy, że tydzień będziemy kończyli ze sporą ilością słońca i bez deszczu.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: dziś kolejna rocznica bitwy pod Grunwaldem, ale w naszej historii była też bitwa o krowę. A dokładnie był to zatarg pomiędzy mieszkańcami Świdwina i Białogardu. Wszystko miało miejsce również 15 lipca, ale to był 1469 rok. Konsekwencje były poważne. Zginęło 300 Białogardzian, 100 trafiło do niewoli, a mieszkańcy Świdwina zdobyli nie tylko chorągiew, ale i 300 wozów z łupami. Na szczęście od 500. rocznicy tego wydarzenia, czyli od 1969 roku, na przemian w Białogardzie i Świdwina, pamiątkę tego zdarzenia, odbywają się zawody sprawnościowe, które nawiązują do czasów średniowiecznych. Ten, kto je wygrywa, na okres roku wchodzi w posiadanie krowich rogów. Co więcej, festyn kończy wielka uczta, wołowinę dostarcza Białogard, a piwo Świdwin. Polska historia jest jednak piękna, prawda? Nie tylko wojny światowe, ale i też z sąsiadami.
1: Radio Impuls.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przeziębień i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok opoczny nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: W życiu jest tak, że jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, a u nas jest oczywiście czas na muzykę wybraną na lato. Ta powróci tuż po 16. Jest też czas na wiadomości i one właśnie za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Macie ochotę na kino pod gwiazdami? Zapraszamy 24 i 25 lipca na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przed Wami 14. edycja Puławskiego Kina Samochodowego w ramach cyklu Weekendowe Puławy. Podczas letnich seansów filmowych zobaczycie uznane produkcje z Polski i zagranicy. 24 lipca Palm Springs i Pan Idealny. A dzień później gorący temat i substancja. Zaczynamy o 21. Wstęp wolny.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Gdybym był zegarem albo wieżą zegarową, to zrobiłbym teraz bim bam bom. Ale że nie jestem, to tylko informuje minęła 16. Czas na wiadomości.
6: Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
7: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
8: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
7: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
9: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szwag, w związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
7: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiSie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
6: Dziś wieczorem o awans do finału mundialu zawalczą o reprezentacje Anglii i Argentyny. Zwycięzca tego starcia spotka się w niedzielę w finałowym meczu z jedenastką z Hiszpanii. Argentyna to broniący tytuł mistrz świata, a Anglicy marzą tylko o jednym.
10: W radiu, w telewizji, na ulicach i w pubach temat jest tylko jeden. Szansa na to, by po raz pierwszy od 60 lat reprezentacja Anglii znalazła się w finale mundialu. Jesteśmy przygotowani na ten pojedynek. Czeka nas trudny mecz, pełen emocji, ale będzie to też tylko mecz. Tak zdaje się studzić atmosferę trener Anglików Thomas Tuchel. Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
0: W planach na późne popołudnie i wczesny wieczór trzeba uwzględnić to, że może jeszcze przelotnie padać w Puławach. Więcej pogodnego nieba natomiast pojawi się nad Lublinem. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 28 stopni w Lublinie do 29 w Puławach. Jutro natomiast w Lublinie 28, a w Puławach nawet 30. Dodajmy, że będzie sporo pogodnego nieba, no i taka aura powinna utrzymać się do weekendu. Granie i smarowanie w tej godzinie. Zabrzmiało dziwnie, prawda? Ale spokojnie, wszystko się niedługo wyjaśni. To jest środa, 15 lipca. Łukasz Tymków, zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: O co mi chodziło z tym smarowaniem tuż po 16? Już tłumaczę. Dzisiaj jest taki ważny dzień w historii przemysłu spożywczego, bo w 1869 roku pewien Francuz, a dokładniej to Hippolyte Megemurie, opatentował margarynę. A zrobił to na zlecenie cesarza Napoleona III. Chodziło po prostu o to, żeby znaleźć tańszy zamiennik masła na potrzeby francuskiej armii i marynarki. No, to mamy posmarowane, a już niedługo będziemy mówili o tym, co dzisiaj wydarzy się na Mundialu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr. 5,99.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Dziś w Puławach możliwy jeszcze przelotny deszcz, za to dużo większych przejaśnień powinno pojawiać się w Lublinie. Termometry będą wskazywały w najcieplejszym momencie dnia nawet 29 stopni. Jutro natomiast znów upalnie i już bez deszczu. Sporo pogodnego nieba przewiduje się zarówno dla Lublina, jak i Puław, a temperatura maksymalna powinna wynieść 30 stopni Celsjusza. Jeszcze cieplej, bo 31 ma być w piątek.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Anglia czy Argentyna? To pytanie na razie spędza sens powiek wszystkim kibicom piłki nożnej. Mecz tych dwóch potężnych drużyn, które grają w półfinale Mundialu 2026, dzisiaj o 21:00. Po raz ostatni te reprezentacje grały ze sobą w 2005. To było spotkanie towarzyskie i zakończyło się triumfem synów Albionu. Czy tak będzie też dzisiaj? No trudno jest mi znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale specjaliści bukmacherzy obstawiają, że właśnie Anglia ma większe szanse na to, żeby przejść do finału. Z drugiej zaś strony Leo Messi, który ma wielkie ambicje na to, żeby swój ostatni mundial zamknąć udziałem w finale, a więc no, zapowiada się kolejny fantastyczny mecz i góra emocji sportowych.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: prawie 5 godzin od momentu, kiedy powiedziałem wam po raz pierwszy dzisiaj dzień dobry. No i nieco ponad 5 godzin przed pierwszym gwizdkiem na dzisiejszym drugim półfinałowym meczu na Mundialu. No, czyli tuż przed 17. Przyszła pora na to, żeby się pożegnać. Już za chwilę Łukasz Jakubczyk i program po godzinach, a ja zapraszam was jutro tuż po 12. A teraz Łukasz Tymków mówi wam do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
6: Środa, 15 lipca, na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
7: Kolejny incydent z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżur na naszych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe z Królewca. Prowadziły one agresywną obserwację naszych ćwiczeń z integracji systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się natomiast do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone maszyny. Wczoraj, przypomnijmy, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi 30 km na północ od Ustki. Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
8: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach: Sachryniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie. A ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
9: Wydzielone są środki i teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytku. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
8: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sachryniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
7: Jest porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina – pomysłowość i doświadczenie, a Unia – bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.
6: Czwartek. Pogodowo w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie zapowiada się bardzo przyjemnie. 28 stopni maksymalnie, dużo słońca jutro, bez burz i bez opadów. Tak też będzie w piątek, nawet jeszcze cieplej, 29-30 stopni. W weekend i chłodniej i więcej szans na burze. 15 lipca, czyli środa, w pół do weekendu. Nie wiem, czy tak to odczuwamy, ale fajnie brzmi, to warto o tym wspominać. Fajne brzmienia także i w programie Po Godzinach w Radiu Impuls. Zaczynamy Modern Talking na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22. A teraz mamy 3 minuty po 17.
1: Radio Impuls.

0: Dacie wiarę, że ta piosenka w tym roku świętuje 30. urodziny? Coco Jumbo, Mr. President, aktualnie w świetnej formie, jak widziałem na scenie, rusza się jakby sam miał te 30 lat. My mamy środę, więc ruszamy z intensywnym planowaniem weekendu w regionie. Coś tam dzisiaj na pewno fajnego podpowiem. Do tego recepta na formę po 60, wyprzedaż muzyki i w wizerunku, i pierścionek, o którym teraz mówi cały świat. O piłce nożnej też mówi, więc ten temat też się u nas pojawi. A za chwilę gramy dalej. Będą gitarowe brzmienia od Smith & Thell.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: ATC zabrała nas na muzyczną wycieczkę dookoła świata. Dziękujemy. Around the world. A my teraz wracamy do regionu. Dzisiaj startuje chyba najbardziej znany muzyczny festiwal, który kojarzy się z regionem. Kazimiernikation 2026. Wśród gwiazd m.in. Kaśka Sochacka, Kasia Sienkiewicz, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz, Igo i tak dalej. Długo by wymieniać. Impreza potrwa aż do niedzieli. Oficjalny start jutro, ale już dzisiaj. Taki mały przedsmak. Na przykład będzie można wziąć udział w Silent Disco na Kazimierskim Rynku, początek o godzinie 20.30. Kto ma blisko, to już ma plan na wieczór. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impulse.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1

0: Fire in the Rain i Mons Zermelov, jak słyszeliśmy, świetnie mu idzie w śpiewaniu i w gwizdaniu, a nam świetnie idzie odliczanie do weekendu. Za chwilę już 18 w środę, będą wiadomości i prognoza pogody, a po 18 coś zaskakującego z rynku muzycznego. Ktoś spieniężył swoje dotychczasowe dokonania. Szczegóły po 18, bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 18, Ewa Kwaśny ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
3: Niebezpieczne burze z silnym deszczem i wiatrem oraz lokalnie opadami gradu przechodzą dziś przez południową część Polski. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują od Leszna i Wrocławia na zachodzie, przez Łódź i Kraków po krańce wschodnie. Aktualne mapy pogodowe sprawdza nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Magdo, jak przemieszcza się ten burzowy front?
4: Teraz intensywnie pada i grzmi od Poznania przez Łódź do Przemyśla, ale miejscami może padać też na Opolszczyźnie, Śląsku, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty wydane przez synoptyków obowiązują do późnych godzin nocnych.
5: Na południu i w centrum kraju prognozowana suma opadów wyniesie miejscami do 55 mm, natomiast lokalnie, punktowo te wartości mogą osiągać od 70 do 90 mm.
4: Mówi nam synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW. W centrum, na południu i na południowym wschodzie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro prawie wszędzie poza północno-wschodnią częścią kraju może przelotnie padać deszcz i pojawią się burze, lokalnie z gradem. W piątek znów burzowo w całej zachodniej połowie Polski i upalnie do 32 stopni na zachodzie.
3: Ulga podatkowa to nowy pomysł branży producentów peletu na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów tym opałem. Przedstawiciele Polskiej Rady Peletu spotkali się z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska. Wobec drastycznych podwyżek cen trocin wykorzystywanych do produkcji peletu, ceny za opał skoczyły do nawet 2000 zł za tonę. Igor Skrzypek, Igorze, czego oczekuje branża peletu?
6: Utrzymanie podaży drewna na stabilnym poziomie, bo bez drewna nie będzie trocin. Przedstawiciele branży usłyszeli od Ministerstwa Klimatu, że mogą na to liczyć. Polska Rada Peletu przedstawiła też pomysł, w jaki sposób można byłoby obniżyć koszty zakupu peletu.
7: Użytkownik końcowy, który kupi pelet w tym roku z fakturą i będzie w stanie zapewnić, że jest to pelet najwyższej klasy jakości, klasy A1, będziemy się starać o to, żeby jakiś upust na koniec roku podatkowy taki użytkownik uzyskał.
6: Wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz proponuje na przykład możliwość odliczenia części podatku VAT na koniec roku w deklaracji PIT. Na razie nie wiadomo, czy rząd będzie chciał taki pomysł zrealizować.
0: Dużo słońca jutro nad Puławami, nad całym naszym regionem. Jutro nie powinno padać, nie powinno być burzowo. Dzisiaj w nocy też ma być spokojnie, 16 stopni minimalnie. Jutro 28, bo nie pamiętam, czy mówiłem. W piątek 29, w weekend trochę chłodniej, no i w weekend mają do nas wracać burze. 15 lipca, ja wiem, że dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego, ale po co o tym mówić, skoro i tak nikt tego nie świętuje. Chyba że minutę mniej klikania niż wczoraj też można w to wliczyć. Wracamy do muzyki. Przona, zły na początek tej godziny z programem po godzinach na wakacjach. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, to są 3 minuty po 18.

0: Ray Dalton w programie Po godzinach. Muzyk, który powoli na spokojnie buduje swoje muzyczne imperium. A grupa Iron Maiden to imperium sprzedała. Chodzi o muzyczne portfolio, chodzi o wizerunek, a nawet o nazwę zespołu. Mówi się, że to jest wstęp do hologramowej trasy zespołu, która może być realizowana w przyszłości. Także panowie będą na wiecznych wakacjach, a hologramy będą dla nich zarabiać pieniądze. No brzmi jak plan idealny. Murray Head u nas za chwilę, a później Benson Boone.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3.

0: Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeff Lynne, Roy Wood i Beth Bevan, czyli Electric Light Orchestra w Radio Impuls. A my wracamy do Puław. Jutro czwartek, więc kolejne spotkanie z wieczorem Kinomaniaka w kinie Sybilla. Co zobaczymy?
1: Tradycyjnie co czwartek zapraszamy na wieczory Kinomaniaka. 16 lipca zapraszamy na film pod tytułem Drugie życie. Opowieść o tym, że czasem by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom i że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa.
0: Mówiła Katarzyna Gańska z działu obsługi widza. Polecamy w takim razie na jutro w kinie Sybilla.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: O reklamie.

0: TikTok z czasów przed TikTokiem to Kesha w programie Po godzinach na wakacjach. Za chwilę 19 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 19 recepta na formę po 60. Będziemy też u nas w regionie z kolejną propozycją na weekend. Polecam i zapraszam. Fajnie będzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 19, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Amerykańska armia przeprowadziła nowy atak na Iran. Jak podaje Centralne Dowództwo USA, na celownik wzięto nabrzeżne systemy rakietowe oraz arsenały pocisków. Uderzenia trwały 1,5 godziny. Amerykanie wyjaśniają, że celem operacji było osłabienie możliwości Iranu do przeprowadzenia ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus. Dwie osoby zatrzymane w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. To lekarka i pracownica szpitala. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz. Aniu, co wiadomo na ten temat?
5: Kobiety zostały zatrzymane przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Cyfrowego. Lekarka i pracownica placówki zostały przewiezione do prokuratury. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Agnieszka Żyłka, trwają przeszukania w różnych miejscach. Policjanci zabezpieczają sprzęt komputerowy, dokumenty. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety.
4: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10 czworaczki w 37-letniej historii tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama pani Magda przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
6: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
4: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
7: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
8: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
9: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kg. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy 4 swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
10: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków.
4: Dodajmy, taki poród zdarza się niezwykle rzadko, raz na 700 tysięcy właśnie przypadków. Maleństwom i ich rodzicom życzymy dużo zdrowia.
0: Czwartek i piątek to mają być te najlepsze dni tego tygodnia pod względem pogodowym w Puławach i w całym naszym regionie, bo będzie dużo słońca i będzie naprawdę ciepło. Jutro 28 stopni, w piątek 29, może nawet 30. W weekend już dużo mniej, bo w sobotę tylko 23 stopnie i na weekend mają do nas wrócić burze. 15 lipca, 8 lat temu, Francja pokonała Chorwację 4-2 i została piłkarskim mistrzem świata. No w tym roku, jak wiemy, no tego sukcesu nie powtórzą, bo w półfinale Francuzi przegrali wczoraj z Hiszpanią 0-2. W temacie Francji zostajemy. Francuski DJ Bob Sinclair na początek tej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, to są 3 minuty po 19.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Pentates i Katy Perry w programie Po godzinach na wakacjach. Forma Lenego Krawica na pewno nie jest na wakacjach. 62-latek zaskakuje tym, jak wygląda, tym, jak się rusza na scenie. O tym będzie można się przekonać jutro w trakcie koncertu w Gdańsku, ale teraz nie o tym. Jaka jest jego recepta na zdrowie i młody wygląd? Pochwalił się ostatnio w jednym z wywiadów. Ćwiczenia. Od 30 lat ma tego samego trenera personalnego, dokładnie rozpisany plan treningowy, dietę i dba o to, żeby z niczym nie przesadzić. No trochę tego jest, ale jak widać przynosi rezultaty. A muzyka wybrana na lato za chwilę przyniesie nam grupę Saragossa Band, a później pojawi się Gigi D'Agostino.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Happy Alexia w Radio Impuls. Weekendowe wydarzenia też dostarczają dużo radości i szczęścia. W niedzielę Puławski Mosir poleca rajd pieszy Parchatka Kazimierz Dolny. Jakieś 16 km marszu. To będzie trasa prowadząca przez urokliwe zakątki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, przez Górki Parchackie, Bochotnice, Góry. To doskonała okazja, by aktywnie spędzić niedzielny poranek. Trasa rajdu prowadzi zarówno nawierzchnią utwardzoną, jak i gruntową. Początek o godzinie 9:00, zapisy na miejscu przed samym rajdem. Polecamy na niedzielę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: Można było sobie trochę poskakać po drzewach Baltimora i Tarzan Boy w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 20, później najnowsze wieści pogodowe, a po 20 piłka nożna, wiadomo, i najważniejszy pierścionek w showbiznesie. Bądźcie z nami, polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 20. Michał Zieliński ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
4: Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu na Wołyniu zostały dziś podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To efekt prowadzonych od wczoraj prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. To jest teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia w 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii wymordował ponad 1050 osób. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Magdo,
4: gdzie teraz prowadzone są te prace?
5: W Woli Ostrowieckiej, w nieistniejącym już dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma około 6,5 na 2,5 metra. Badacze szacują, że może w niej być od kilkudziesięciu do 100 osób.
6: Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Właśnie jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego prawdopodobnie największego dołu śmierci, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku.
5: Powiedział mi przed chwilą ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.
4: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązuje działaczy ugrupowania do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, a chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. O tej decyzji informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodaje, jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane będzie oświadczenie, w którym mają potwierdzić, że nie są członkami takich stowarzyszeń. Czas na wypełnienie oświadczenia to 7 dni od jutra. Jest tymczasowe porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę. Ambasadorowie państw Unii uzgodnili utrzymanie obecnego poziomu do 23 lipca. Gdyby nie było tego porozumienia, to Rosja mogłaby więcej zarabiać na eksporcie ropy. Decyzja daje państwom członkowskim ten dodatkowy tydzień na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji.
0: Dzisiaj w naszym regionie było trochę niespokojnie, bo pojawiały się lokalne burze. Jutro bez burz w Puławach i w całym regionie. 28 stopni na termometrach, dużo słońca. W piątek 29 i też słonecznie, a na weekend burze mają wrócić i wtedy też będzie chłodniej. 22-23 stopnie. A z prognozy długoterminowej wynika, że początek przyszłego tygodnia niemal identyczny jak weekend. 15 lipca, dzień bez telefonu komórkowego, ale też Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Aż dziwne, że te dwa święta przypadają tego samego dnia. Jak dobrze wiemy, młodzież umie w telefony, jak mało kto. Wracamy do muzyki. Enrique Iglesias przed nami. Tamo bien. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Impuls.
7: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Ace of Base w środowym po godzinach. O czym pisze się w kolorowej prasie? Polskiej wiadomo, Mandaryna, Michał Wiśniewski, znowu razem i tak dalej. Informacja roku, za to za oceanem pojawiają się zdjęcia pierścionka ślubnego Taylor Swift. Widać, że to nie jest świecidełko z sieciówki. O dziwo, nikt nie mówi, ile to kosztowało, ale pewnie spokojnie można sobie za to kupić willę z basenem w górach czy nad morzem. Fotografia stała się nawet wiralem i według specjalistów od marketingu show biznesowego to może być wyznacznik trendów na kolejne zaręczyny, wesela, śluby. Aż współczuję chłopakom, którzy w najbliższym czasie mają takie plany. No trzeba będzie głęboko sięgnąć do portfela. Natasza Thomas u nas za chwilę, a później Lady Gaga z Doci będzie w Runaway.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Alessandra Amoroso i Big Mama ich Mezzo Rotto w programie Po godzinach. Po włosku to dzisiaj nie będzie w drugim półfinale piłkarskiego mundialu. Anglia, Argentyna przed nami. We wczorajszych typach dotyczących meczu Francja-Hiszpania to Francuzi byli faworytami, a wiemy jak się skończyło. Przegrali 0-2. Dzisiaj bukmacherzy typują Anglię. Tak jak wczoraj Francuzów o włos nad rywalem. Jak wiemy, różnie może być, więc nie ma co się przejmować tymi typowaniami. Mecz Anglia-Argentyna w drugim półfinale mundialu o 21:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Sugar Babes w programie Po godzinach na wakacjach. Przed 21:00 za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Po 21:00 gramy dalej i trzymamy kciuki za swojego faworyta w półfinale mundialu. Anglia czy Argentyna? Może być ciekawie. Może, na pewno będzie. Miłego kibicowania.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Michał Zieliński.
4: Zaczniemy od krajowej polityki. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, napisał przed kilkunastoma minutami na platformie X Mateusz Morawiecki. To jest reakcja byłego premiera na ultimatum kierownictwa PiS, albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Grajner.
5: Dobry wieczór.
4: Co jeszcze napisał były premier Morawiecki?
5: Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się. To fragment dłuższego wpisu. O ocenę ultimatum dla stowarzyszeń pytałam polityków. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oceniają, że w Prawie i Sprawiedliwości jest coraz większy rozłam, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego pokazuje tylko, że nie ma on pełnej kontroli nad swoją partią.
6: Ludzie Morawieckiego już są dawno mentalnie poza PiS-em i myślą o tym, żeby budować swój projekt, i myślę, że to będzie pretekst do tego, żeby jedni wyszli, a drudzy zostali wyrzuceni tak de facto.
5: Powiedział mi Dariusz Joński z KO. Pytałam o zdanie kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale żaden nie chciał skomentować decyzji kierownictwa partii.
4: W Stanach Zjednoczonych rosną obawy przed ponownym wybuchem wojny na pełną skalę z Iranem, po tym, gdy Amerykanie przez 1,5 godziny bombardowali nadbrzeżne instalacje rakietowe reżimu. Doniesienia mediów na ten temat śledzi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormuz, poinformowało centralne dowództwo w swoim komunikacie. W ciągu ostatnich dni USA zintensyfikowały działania, a dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Portal Axios informuje, że wczoraj Donald Trump odbył z doradcami naradę w sprawie Iranu. Jutro ma wygłosić orędzie do narodu. Temat nie jest znany, ale spekuluje się, że może dotyczyć również sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Szesnaście stopni najbliższej nocy w Puławach i w całym naszym regionie. To jest to minimum, które na termometrach pojawi się nad ranem. Jutro do 28 stopni, dużo słońca, bez burz. Bez burz też w piątek, a burze wrócą na weekend. I wtedy też będzie nieco chłodniej, bo w sobotę w Puławach co najwyżej 22-23 stopnie. Zostawiamy wiadomości pogodowe, czas na muzykę wybraną na lato, bo u nas zawsze świeci słońce. Za chwilę Junotas z singlem Canyons, a już teraz Mary ją zaśpiewa Bruno Mars. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to jest muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.

0: Impuls. Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przeziębieniem i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok opostrzyk nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radio.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Środa, 15 lipca i 22 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Michał Zieliński.
5: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać to lotnisko?
6: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
7: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
6: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
5: Episkopat Argentyny, wskazując na naukę papieża Franciszka, apeluje do narodu, by przeżył mecz z Anglią w duchu pokoju i szacunku. W tym apelu przygotowanym przez doradców argentyńskiego kościoła jest mowa o wciąż żywym bólu związanym z wojną o wyspy Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią w latach 80. zeszłego wieku, ale też o tym, że sport to osobna scena stosunków między narodami. Media w obu krajach poświęcają dodatkowe miejsce niechęci, która pozostała po tamtej wojnie, ale najważniejszy jest oczywiście wymiar sportowy, walka o finał mundialu. W sieci właśnie pojawił się najnowszy zwiastun Gwiazdozbioru Psa, nowego filmu słynnego reżysera Ridleya Scotta.
8: W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin i Guy Pearce.
5: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Kiedy ten film trafi do naszych kin?
8: 28 sierpnia. To jest dreszczowiec z akcją w postapokaliptycznym świecie, w którym chodzi o to, by przetrwać i zachować człowieczeństwo. Młody pilot i były żołnierz żyją z dala od brutalnej rzeczywistości i nagle trafia do nich tajemniczy sygnał radiowy.
9: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
10: I'm Seema.
8: Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hallera o tym, że zawsze warto szukać miłości i sensu.
4: Czwartek i piątek zapowiadają się w Puławach i w regionie naprawdę ciepło i słonecznie. Jutro 28 stopni, w piątek być może nawet 30, a w sobotę 30 na pewno nie zobaczymy na termometrach. 23 stopnie maksymalnie, w niedzielę 24, w czwartek i piątek spokojnie, a na weekend szykujmy się na burzę. Środowy program po godzinach właśnie się kończy. Jutro czwartek będziemy bardzo blisko weekendu i na pewno ten weekend tak lokalnie będziemy planować. Łukasz Żegubczyk, dziękuję za dziś. Dobrej, spokojnej nocy. Trzymajcie się. Cześć.
0: Radio Impuls.

0: To jest Radio Impuls.
1: Check it out, check it out.

0: Reklama.
1: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu